nasi grosi dla żołnierzy. Na straży macierzy Pruszków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze czwarty grosik dla urzędu. Przecież reń